0: oficial.
1: En la oficial.
2: El pop. El pop. 6 al.
1: En la oficial.
2: El pop. El pop. 6 o.